0: morata ostati.
1: Zelo želiva vaš pristanek oba.
0: Proč od tot? Zakaj? Reci, zakaj?
1: Ne vem, kaj bi povedal.

0: krepko spal. Toda deček je v resnici bolan.
1: To ni mogoče.
0: Na žalost je res.
1: Pa bog moj.